acht lag zu hakat gupon hashuka yigu ayekon yisachan kunach gusowe acht lag.